chabwino tikupitiliza bendingani za masewero posachedwa pa tibwera ndithu ndizomwe tili nazo pakali pano.

zona ndizu kundidwa umvera mukumvera waire simbambande ndiyeto pano ndi nyimbo yoimbidwa ndi Shiteka family ya ndi madziwa bwino bwino akuti tell me why

ndi kuimba kumeneko kwanza tu amenewa ndi kukhala ndithu shushu Bonifasi Musa ndiye kuti tafika kwenikweni kunsiziro kwa zomwe chinakonzerani mchinyanja tsiku lalero lino zinalanga ndine Bright Sonjera Chauta kutandizeni akusogolereniso chito zanu ma project yanu wonse aende bwino Omagina ndi Odensio Salvador. Bye bye.